Pan nie oskarża matam, męku ora pan wania kami. Angola, angola, oj, pursa, a mi nie oskarża matam, męku ora pan wania kami.